0: Ture mandi mori ya konaka mugi nonu. Alu. Ah, dego wa?
1: Monere ala jonde o bukorek.
0: Ah, neyuma neyu bukorek.
1: Aw.
0: Yo ka acha senal kredit bi rek mu ñew. Ba moy neyo bukorek bi de. Déjà.